Dios mío, sin común, Ana Juan, Nachalera, tiene cabo a Dios, Juan Sarisú, li profeta Isaías, Nakatau Sali, hola, Ju Roscal, Atiquiri Basali, Jun Utsali Oshi. Jocaína Shiele Cacua, Chejunilesh, li Nachakikere, Kim Kesh, Chi Ukakha, Ustamak Ae Tumin, Kim kesh utsekan kesh chimatan. Ukumak bin utsjaal stu wakash ching a teto. Aunak ne kesache tumin chirish limokukwata. Ut ne kesach le tohbal chirish link a. Nak ohoban choleh. Pawa omak lininje udishin tesekang chichabil tsekem. Tak ohlak let all the kinepli sail tolech. Chesh abing ut kimkesh quickin. Abi omakin utakwang etu am. Shbanak tink oho berikin hun hunelik sumkwang. Ut chihokan timbanu linije chire las David sash kabal israom ratin li Dios. Esto dice el Señor: todos ustedes los que tienen sed vengan por agua, y los que no tienen dinero vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúcheme, atentos, y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Présteme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Jocambia Shinkomon, Junchikli Kutankain, Dishben Rakali Ratini Kabadios, Nakakeretal, Shalru, Nokostolkwili Kakwa, Sarihun Shaman, Que atinak chirish, nak charu hunak lakangel, charu hunak liquin, charu hunak liquuabeh, chirish lis hunkabal, karutis paz, reli Dios, nakangische, paz li karuta kwach chan li kakwa. Utkakere tal liquin gain, karukis paz, cho shail nale. Utanakwan, nachal chikain, chirish, nak li kakwa. Lina rustana rulis tenamit. Kakere talarin chandruli kakwa Dios. Lina shkechi ireri junjung, lina shkeke la o. Ain shbenkwa natinak chirish e litsekem. Chirish akwinak mak ach litumin. Ut nachalchik chesekang chimatan. Chandi kawa Dios. Aban chishunil hain, changru nakli kakwa, aan naril stokobaru li stenamit, naril stokobaru li chishunil ebli ralal shkaholi kawa Dios, anakwan hunzut hunrupel chosha. Salistiembo chakli profeta Isaías, Juan Ascuichac Chishunil Ain Dichoco Rilbal Anacuan Lao. Liparqui Cuancona Juan Arena Caquere Tal Aruli Ajeliru Rejunac Liralal Cajole Cabadios. Arena Caquere Tal Naclicagua Incanapats Octumin. Renak tatkwa kna kakere tal chis hunili kis choptisili kawa Dios sashpen a ruchit ocha in arin kakere tal chandruli Dios
Nachnashrali Queen. Ain Nashke. Naklao. Naatinak Chirish. Kui Pairu Liuka Utlitzekem. Natina Chirishna, la ona kwankona kwan sashbena ruchichocha ina kakere tala na kwan arin selekatenamit la o sabar kuyevli kalebal sachishkulili na jeh na kakere tal karuli choko chiribala na kwan shaal rulik al shaal ruli akwin ebli tul, ebli chin, ebli kum chishkulila in choptesili kawadios Sashbena ruchichocha in renak liquing kwang tsekem mak apal tre kwanjis hunil ain abanana kwe an na oso an na rake pera balan liskap jikna chaljiri shaanak kwanak kwi re li musike re li ka kwanjik Uli kelik sa shwena ruchichochain aan li choshail chuam. Jokanak li kakwa Dios nashtiarini charunak likin rikin chishunil lishtokbal na atinakak kwi chirish nak arunaka sachkwi li kachana senta, li kachana mer, li kachana kwartil ini nashkeli kakwa Reto rukto kwang sashben aruchichoch ain. Haan litumin utjoakwi litokbal. Chishkunino la oli ralash kaholi kakwa Dios no kotra bahik. Achali chaniru na okchak lichanatumin. Amanan litumin ain chanrunak naroksi likwin. Renak Tats aklok choks gas re rilipalis hunkabal dikineb liralalis kahol aan ain naskut chikuli kagwa unas hultika choke salisuli profeta Isaías. Lishyalalil kwan aan ain atinako chirish litohle atinako chirish litumin anakwan lichos kulbal Litenamita na kwana king achik na tsaklok litumin. Shter uchis hunilik aakreru. Pera banan, aruna shman likwin. Likatokbal rahlalpo aan hun kasi kamatan shkele kagwal oso tesimil likatokbal reli humpo porque laat shatrabahik. Shabanu lak angel ut satoje uthaina naqwan aruna kabanu chiru la tokhbal khosh khabirin mareli naqt kwang li sail cholehil ut mareli kaakh chikreru li barkwan mukore sail cholehilta karuna shman di king chirish anaqwan li tumin kauna kika nats akhlok Litumin an osoptesim il shman li kawadios li katokbal. Utkarona shman li kwin ganakwan. Skulis tokbal skam sali mausilal. Han muku bendición de cheki. Ho kanak litumin anakwan ing anatzaklok. Kwitarak laot kapanurak. Ho sali chabil esilal lit kabis li dominga in. Charuna klichena kashlangwa ut lichena kash anisa uk keske renak te kuakchis hunili ho miljitanamit ut ki elaan haan kuana kwan rikina indikachena tohbal kila at na kakana saruk li Jesus tats aklok uta elaan la chenamer la kwartil Pero li kwin kana kwan kauna king ajik na na tsakhlok chiru sko chi kalak sko spanun kil homa ho chiru li tumin ami ani mas pan ti sin kil ti okat reli kakwa khakere dala in ti kikuli
a Ansel y Chavile Silal, que hasta sin ser de Jesús, caro que suban de Jesús, que está sin ir lo balsa, chosá, que tío sin chirulistuqua. Utanajuan la at, la in la o chicajunilo, quing isk chishunil, naulak li tumin salikuk, achak juebli. Haskits in an aquandi joke, chicok, uluk, eblikok, check. Anisa, uk, nikes, astesina, nikes, kulich, and a tumin, andisteng, alep. Saruk, likakwa. Unla attack, astesisa, ruk, likakwa, chishunit, a in, taup, and yoshir, lidiosna, at in a tumina in, chitsaklok, the shakakwa. Unakla attack, esa ruk, likakwa, tatpantioshin, chirulidios. Ta elaang chaku utaj na shock wayak. Hana in lijos panungil de kagwa lijos is kulti kangil so kena kwan chiris lich na tumin u chiris li tohle. Nakakera etala na kwan chis kunil chanro li kwan koki. Shter u chis kunil ho lakay ho li kwan chena negosyo. Naknak achin chiru li kutan shrake. Shena rahla khonimal skul anisa uq naske manaske sa roq li qawa dios umar skos manekiling a osiru kwan li kakal kwan li alqak kwan li kamsing chan li ratini qawa dios utaan ling ana rah li qakwa na bale qasqitsin li tumin khalan jikni ke roksiqwi Mukorosop te singil te chiki. Aniak. Mukostok o angil ta rojo nak li kwan sa railal. Mukosteng angil ta ho nak li kwan israilal. Mare mak aish ina ochoch. Mare mak aish ina kwa. Mare ink ana kwa ak chiru likutan. Utkwila at. Shateng ali kaskit inaan. Kwan li bendisyon sa laben. Kwan rosop te siyom li kawa Dios sa laben. Ho kanak li kakwa. Listenamit li Dios sing anarach na kwangkep salisning kal railal hokanak skeli na chakik rechan kim kreshan chi ukakchan ustamak ale tuminjan kim kreshakrechan testsakang chi matanjan hunaan ali joki chi atinakain an chikreli musik ech Han yo chi atinak chirish listekwal iskikele kawa Jesus. Kwila ono ko tsakon sa dismes li kakwa. Kakul kakwa listekwal iskikele kawa Jesus. Nashyesi li ratin na kli anita akwa okrelin tsekwal uta ukakrelin kikel. Ink ajik takam kwang stu am tsekunelik. Anain li nashyeli kakwa. Hokanak. Bilada tsakang rela di bilek li kagwa tishkes kakwila la hun shakalil. Bilada kwini gatsakon kin isekwal skikele kwa Jesus sa lisantin mis tishkeh kwila juam tihunelik li kagwa an relisik sa lihunelik juam an atina kwili kagwa in. Abanan nashtie kuchik. Ches a ingchan ut kim keskwik inchan. Hain kuchik huli bokok nasbano li kakwa Dios abyo makchan. Utanakwanchan ik ere juam. Spanak tink oho berik in huli sum kwang. Arin kwang hun kuchik li nale inashche li kakwa Dios sakal shakaliru. Hanashche. Li Jesus haan kishye chi iri ha li nakeok juam. Lita chakik rejan chal kat kwik in ut lina pabang kwejan chi uk ak chan likwa Jesus. Abi? Lit chakik hakwe ut kwinagat paban kwinagat pab nakli Jesus aan ralali Dios tat uk ak chireli sek likakwa ut karuan likunilik chua. Khonashtiyan lishnimal lish
Sholahik lihachen han lita el kriki han lika kwa Jesús. Pero abanan chirisha in nakli ak chosha utli ak ruchichot la indi alfa utli omega chan listik lahik uli rosohik lianita chakikret tisk echi ukak chimatan salichole balha relichua hun chiklina leba in nashkeli kakua Jesus chokre litapa bangre han di choku chiatina karin di profeta Isaías utaana in chikliratin li Jesus chirish li hun lakpavanel li musik echchen uli ishaqil becht lita ahok re chishkulak chimatan liha nak eok chuam ain hunchik linaleb nashk eli kakwa chirish li choko chirish bal li shuli profeta Isaías utnashtie ain li kakwa chirish li atin li sumkwang nashkienak kim kesh arin la esh li maka e nalep kwa in kesh kwik in li kakwa ut uk umak li vino shinku kana bomak li shmachela li le nalep utakwang e yu am san li kakwa Jesus ain hun li nalep nashkut chiku li kakwa Charuri kini sumkwang. Kim kesharin la eshan. Hokana shtieli kakwa. Chal kesh chikunil eshan. Kim keshan. Chesh aing chan li kakwa. Utnashti kuchik li kakwa. Chish kunil eshan te na wakku. Hokko honing. La in tin kuy lishmake. Ut ma hok e chik ta hol ti ko kwelish ma usalila chan li kakwa. Arin naskot chikuli sumkwang li kakwa kwila o kwan korikin. Haan chan tishkoy tishsach li kamak chan ustala o nim nishkabanu li kapaltin chilo chan. Utink a chik ta hol ti ko kwela in lish ma usilala chan li kakwa li kama usilala. Idaos o kwan chak saling kaus, kapanun chak limana rak usk, utarin na skot chikuli kakwa, charo anak, tiskoy tisat li kamag, utingat sa tahol di kokre li kamag sila. Hokanak li kakwa Diyos sakal, sakal ruli atin na sketok. Unas tiyegu chik li kakwa anak, sik na kwili na lakakchan, utin na kamsin. Ain hun link ana gulak chiru li kakwa. Utkaruna na li kakwa hanak lao ta koslo iru chan utink ajik teni mo bresieri kik in li kakwa ink ana rah lao nat kani mo bresiki kak e kakwankil ink ana rah li kakwa nak lao kwanko sa li sumkwang grikin li kakwa ink aji ta kanimo resiki ta kakusi bangki pues ana in li nas kut chiku li ratin ni kawa Dios chiris na pastikip chak li profeta Isaías chis hunin li naleba in an naske chokre chis hunin li ralash kaholi kawa Dios kuirak lao kita usik sa li salmo Likagwa jan hanak ustan jan ut natokobani u. Nim liskuyum ut num takhenak lisrao. Kagek retale ebdi tanamit Israel. Karu keshwano, keshkhalis kaus, keokshwano giling kaus. Ut kagek retale anakwana kwangoki. Na bal anakwan seskana di rochots li Dios. Se kwe shumanu gilin ka us. Utaka kwa Dios. Tok yo chupokok. Hostia sa shuli profeta Isaías. Ches abing ut kim kesh kwikin chan le kakwa. Ustalad.
num tajenak ishtibaru la nalep de kakwa dios nim diskoyum ut num tajenak lisao hual chabi le kakwa rikin jishkurilep janabi nashrali sah li chek ute li maskok num tajenak tkal israom li chabi le kakwa rikinep jishkunil ralash kakhol nim di rustanza spenep jishkunil li shtyop tesium jan anis chop de sin kela otro di dios utrik inis gibal ru kanale nak so ox ban gili gaus utlika kwa no koskui ut arines kei na rusta na rutis kunile lini ge roi benitel nak tak es tsekem sashqeilch lika kwa ma khun li ralal shkhol diskanap tanakin ka disket kwak arin qakele dal tishkeli tsekem chan sashqeil mako doch di shede li qagwa ala adban masnakat kala to mahitin ela kwa marak tishkeli li khun anakwan la ad masnakat hobok to mahitin ela kwa la ad to siknekat ilok toch machi tink eakwa. La ad negat elkak, toch machi tink eakwa. Likakwa arin saruchichot. Machibrus nale, mika jibrus nale, tisk etikuak sarishona lilchen. Kia banan, liratine kwa dios ke kabise li domingo, chamberu naktagulak shona lil rosohik li ruchichot. Nak tishkuni la kwe gila ata na kwani jos niya wengi nak tesha bintan kim kes kwi kint gila ona ka chot ka chot ka khali ka kaus ka kana usman ngil tishkuni isma usila di ujitot to oks li khuni lik chua gila ona go tsa konza shmesh li kakwa rik indi hali na keok chua ut rik indi kwali na keok khuni lik chua to kolek Jokanak li Dios Dios ke bali honal kena kwan. Aru li niko ratina kwi li kakwa. Nashtiak kwi naks. Nats kwan li kakwa rikinep li nike jaban diskabat. Abi? Kwi la at jib jakru la nale utana kwan tihok tikulak kulak. Endos narak nashtiak nats kwan li kakwa a kwi kin. Subanak la at naka jaban diskabat tikulak kulak. Abi rik enep jan lini ke istiabas kaba chi anchale stol la atana kon ki kon kat sa khunak irailal sa khunak li chakilan hin aji ne ka tawruk aruta banu charu naqtat el tisa ki arina shes li qasan mu cha kabas kaba li kagwa chi kulakh kulakh chi anchala tol Tishkuni la'in Limatan nashke kele kwa Dios Kabinak sibili kwa Sibili ha Sibil tishkunil Utanakwan Karuli jo Chipanung Nachinak istol Kunak lakpapanel Matachinak Lachol Sakhun kutana Nakwanak likakwa Nashti tishkunil Likakwa Likaruli kwan Matachinak Lachol Likilirailal Madach ina ga chori kini chakilal li rao te sing li kweh li tusam u li kamsik chishkunil hain matakana ustakhengi li kakwa anaktkulak salajwam chishkunil hain li nashtye saratini kawadiyos Aan haan sakalain nakwangkat sa lirailal karutabano. Nakwangkat sa hunak ni chakilal karutabano. Unak chokat sa kulbali rao tesik karutabano. Umarak siya hunak likweh karutabano. Litusam karutabano. Utmarak lishik ilal rikinak likamzik. Karut kabano. Kios jeba li kasan. Na tskwan li kakwa rikineb li nike baban. Liskawa chan.
Rikineb linikes chabas kaba chian celebs. Rikinses kunila indis kabi. Wilao wangko rikin kakwa nats kwang rikin. Utono me akseli railan. Tono me akseli kweh. Likweh ing ana kamsin. Litus tu litusam ing ka akwita chkamsin. Hukanak likakwa anakwan nukoradinari kinayin. Utkhun chiklid ingat ini wang lats oltan mokoho talikwanket takat. Huakwilikwanket taat. Kwili Kristo Jesus kwana kikin. Maaniho nakt maok chakular lishraom likakwa iskihakwi. Maaniho nak. Ni sali railal, ni sali chahel, ni sali chahkilal, ni sali kweh, ni sali tusam, ni sali kamsik. Shimo koli kwanta ka, shimo koli kwanta a, kwili Kristo Jesus kwana kikin. Kwan kataran. Mak a khunak, oksing na shiw. Kaut, orke laat, nakapab li Kristo Jesus. Rikin la pabal tachko li kakwa rikin jis hunil ray lalay. Balen ikatesh ho. Balen ke cheche akam singkil. Balen mas li kakal chakwis. Balen at kwan chada karo akwe. Choke chakakalinkil. Ut karo narahain. Kwili Kristo Jesus kwan akikin. Li kakwa tachtenga. Hoganak li kakwa na kwan. Laat di jokat si aming, ulaat di jokat si ilok. Ilaat kwangkat sa hunak linim la railal. Kwikiwagim. Tihon di kulak-kulak. Pats kabali kakwa, tiyanjala at ol, tiyanjala akwam, tiyanjala kaus, tiyanjala metsew. Ut isiakwip sa lingkaus. Likakwa tachtenga. Likakwa mungkutach kanap tahones. Ustacharul, stiwarulan ale, ustalatak kalahenak. Di Dios, discuiti sach la mak. Ustaib la komonil, ustaib la junkabal, ninkat escuita mak, ninkat san katerila, ninkat kalapre le kakwa chocha bokbal. Karusteli profeta. Chalkes. Gilongest tinkat chan le kakwa. Hokambi es incomon. Ain kibo simpli li chenale, linkot serikin. Ula es ada sekali kawal Dios sikap di cosain ale bere la es harup li tesin ale wak li tesolo ba ebli kawa ministro ebli tsolom tak tis khuni lain kakiak tsakal barkwani na sheli ratine kawal Dios kakiak skakile le soli kwan ke sarailali kwan ke sakilali li raup tisin le sman linka us mane li kwe jal mare ma kwali kwali relu richitot kwana khwili likweh na kane makwit o makhinig e stib di stuam o makhinig e sumlat o makhinig e skuli sakramento ahin akwirus ten kankilep chishunilain eb litustuke rikinak mak ali sakramento rikinem tiho kochi di sheb aran eb likakomonil saib likunghung chikalebal anayin di kataklan kineskele kawa Dios man Dios ere la esli tsolomtak la esli kawa ministros sali dominga in tesik seri hunghung chikalebal tesik le eskebal chikuak listenemit li kawa Dios anayin li tatinakwi rikin likwa li nakeok li hunilik yuam man Dios re le ka iglesia man Dios re le ka parroquia naknavale la jekonel ni keisik rahlal domingo chuchikulak li tsekem chimatan mokota tohta kakwina kela onal kela kok kela kok echu sik arkwan li chutle balka arkwi choke osto pingil li kakwa hokanak ne kachpok li kawadiyos anakwan naklaat khilon chishkat li kakwa ut echu chira pingil li ratin hol diskel sli dominjun li kwan sik chabing chan li ratin li kakwa Dios
Okana, se el tolejito carete con el la Ashley, está como ni la Ashley, cabre sin yo que es cabre sin quileri, juez a la Ashley, con el cangel, y como Dios, se ten angere, chismanu quile cangel, chistolo banquil, chisjunila in, lishabil sile, como Jesús, ni barcuana, chicho, que, en cada casquito, que la en, choque, chica junilo, junzu trubel, chosas, manaclicaco, adiós, no cosra, chica junilo, ma anina strecta, na, ustanim la mac, ustacachin la mac, lihacuas cabina. No cosrach cajunilo. Nasque, no cosque chicuac. Quere tal, nasque le casaque, nasque le caam, nasque le caic, nasque chis, junile cagua. Yabanan, salis, raque, cliro, chichot, raque, le cachuam, nacto, acto, sutir, tojaranda aquel, nacbarcuan li us, cabanu, ut barcuan link aus. Hongami, se hizo el gilto que es junil, che junilés, terco similar, escobali dios, chicuabej, cajolbej, santil musiquej. Hongami, es incomón, se hizo el gilto que es junilés, utanacuan, tosicri ni ketalil, sascobali dios, chicuabej, cajolbej, santil musiquej, hongantasak.